choćbyś wątpił i błądził, osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz, zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia.